0: tutaimba na kucheza,
1: tutaimba na kucheza
0: kula mbinguni wo, tutaimba na kucheza kula mbinguni wo, tutaimba na kucheza,
1: tutaimba na kucheza.
0: Ulichezaga wapi sasa wewe? Kaze bila na jo.

0: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Amina, tuwapongeze watoto walioimba. 1, 2, 3.